0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Sibonge kakhulu lentokazi ehlobisile okalishows. Sikhijima kamnandi kanjalo ngoThekwane. Shaka mnandi uZahara. Masibuya lapha na kanjani? Siya lapha ya kuthula du.

0: Enzo Africa, kure kure. Msakazweni wa Kizdom Zanzu 98.0 FM sithi zwa umehluko 29 minutes after 2. Matuze, sothola indaba ifengqiwe. Uzobe khona ke la undodiza umlungisi. Fana semadolweni.
1: www.easy98fm.co.za Izwi loMzansi. Izwi umehluko. Izwi loMzansi. Izwi umehluko. Downloada i-app yezwi loMzansi FM. Izwi 98 FM. Izwi loMzansi. Izwi umehluko.
0: Right, ke kulungile ke sibheka khona ke studio ke manje sikwazi thola zona ke indaba ke ifingqiwe emsakazweni wakhe izilomzansi u98.0 FM sithizwa wa umehluko sizokwethulwa ke la umlungisi undodiza umfana wasemadolweni wenquma amakhanda kuse ngathi nge 3 abuye nazo ke sezigcwele namhlanje oba kulesihlanu ngakhohlwa ke prepared umfokazi wondi khona ngo 6 the real old school music uzobe kuphathele ke ezamzukwane umculo wathi mawudlala ke